0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Pani Stawska ma męża? Zdumiał się Rzecki. Naturalnie, zresztą znane nazwisko. Przed 4 laty uciekł biedak za granicę, bo posądzali go o zabicie tej... A, pamiętam, więc to on. Dlaczegoż nie wrócił? Boć przecie okazało się, że nie winien. Rozumie się, że nie winien, prawił Mraczewski, ale swoją drogą jak dmuchnął do Ameryki, tak po dziś dzień nie ma o nim wiadomości. Pewnie biedak gdzieś zmarniał, a kobieta została ani panną, ani wdową. Okropny los. Utrzymywać cały dom z haftu, z gry na fortepianie, z lekcji angielskiego, pracować cały dzień jak wół i jeszcze nie mieć męża. Biedne te kobiety. My byśmy, panie Ignacy, tak długo nie wytrwali w cnocie, co? O, wariat stary. Kto wariat? Spytał Rzecki, zdumiony nagłym przejściem w rozmowie. Któż by, jeżeli nie Wokulski? Odparł Mraczewski. Suzin jedzie do Paryża i chce go gwałtem zabrać, bo ma tam robić jakieś ogromne zakupy towarów. Nasz stary nie zapłaciłby grosza za podróż. Miałby książęce życie, bo Suzin im dalej od żony, tym szerzej rozpuszcza kieszeń. Ej, jeszcze zarobiłby 10 000 rubli. Stach, to jest nasz pryncypał, zarobiłby z 10 000? Spytał Rzecki. Naturalnie, ale cóż, kiedy tak już zgłupiał. No, panie Mraczewski, zgromił go pan Ignacy, ale słowo honoru, że zgłupiał, bo przecież wiem, że jedzie na wystawę do Paryża i to lada tydzień. Tak, więc nie wolałby jechać z Suzinem, nic nie wydać i jeszcze tyle zarobić? Przez 2 godziny błagał go Suzin, jedź ze mną, Stanisławie Piotrowiczu, prosił, kłaniał się i na nic. Wokulski nie i nie. Mówił, że ma tutaj jakieś interesy. Największy jego interes jest nie zrażać Suzina, który pomógł mu zrobić majątek. Dziś daje mu ogromny kredyt i nieraz mówił do mnie, że nie uspokoi się, dopóki Stanisław Piotrowicz nie odłoży sobie choć z 1 000 000 rubli. I takiemu przyjacielowi odmawiać tak drobnej usługi, zresztą bardzo dobrze opłaconej, oburzał się Mraczewski. Do kantorka zbliżył się Klein z Lisieckim. Mraczewski, spostrzegłszy, że są niezajęci, zaczął rozmawiać z nimi, a pan Ignacy znowu został sam nad swoją księgą. Sumował bez błędu, nawet z cicha mruczał, a jednocześnie myślał sobie, że jego Stach znajduje się na jakiejś fatalnej pochyłości. To darmo, szeptał mu głos ukryty na samym dnie duszy. To darmo. Stach wklepał się w grubą awanturę i z pewnością w polityczną awanturę, bo taki człowiek jak on nie wariowałby dla kobiety, choćby nawet była nią sama panna. A, do diabła, omyliłem się. Jutro, mówił do siebie, zrozumiem ostatecznie, co się święci. Następnego dnia Rzecki opuścił salę, w której odbyła się licytacja, schodząc wolno po schodach z jedną myślą. A więc dom kupił szlangbaum i to za 90 000, jak przepowiedział Klein. No ależ szlangbaum to przecie nie Wokulski. Stach nie zrobiłby takiego głupstwa. Nie. Z tą panną Izabelą farsa, plotki.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Ledwie pan Ignacy wszedł do sklepu, niepewny, co mu więcej cięży, serce czy nogi, gdy w tej chwili porwał go Mraczewski. Wiesz pan co? Wiedziałem, że po moim wyjeździe stąd interes się rozprzęgnie, ale mnie przypuszczał, że tak prędko. No bo, że pan nie siedzisz w sklepie, mniejsza, dziury nie będzie. Ale jakie ten stary głupstwa wyrabia, to przecie skandal. Dziś dopiero dowiedziałem się prawdy. Pan wie, ile stary mógłby zarobić na tym interesie w Paryżu z Suzinem? Nie 10, ale 50 tysięcy rubli, panie Rzecki. Gdzież, Stach, to jest pan Wokulski, mruknął Rzecki. Jest w pańskim mieszkaniu i pisze tam rachunki dla Suzina. Drzwi gabinetu uchyliły się i stanął w nich Klejn z listem w ręku. Przyniósł lokaj Łęckich do starego, rzekł. Może pan mu odda, bo dziś bestia czegoś taki zły? Pan Ignacy wziął do rąk bladoniebieską kopertę ozdobioną wizerunkiem niezapominajek, lecz wahał się, czy ma iść. Tymczasem Mraczewski spojrzał mu przez ramię na adres. List od Belcich, zawołał. Jestem w domu. I śmiejąc się, wybiegł z gabinetu. Do diabła, mruknął pan Ignacy. Czyżby te wszystkie plotki miały być prawdą, więc on dla niej wydaje na kupno kamienicy 90 tysięcy i traci na Suzinie 50, razem 140 tysięcy rubli? A ten powóz, a te wyścigi, a te ofiary na cele dobroczynne, a ten Rossi, któremu tak gorąco przypatruje się panna Łęcka jak Żyd dziesięciorgu przykazaniom? Schowam ja do kieszeni ceremonię. W mieszkaniu pana Ignacego nad stosem papierów siedział Wokulski bez surduta i kamizelki i pisał. A, zawołał podnosząc głowę na widok Rzeckiego. Nie gniewasz się, że ci tu gospodaruję jak u siebie? Pryncypał robi ceremonię, odezwał się z przekąsem pan Ignacy. Jest tu list od tych, od Łęckich. Wokulski spojrzał na adres, gorączkowo rozerwał kopertę i czytał. Raz, drugi i trzeci przeczytał list. Rzecki coś przewracał w swoim biurku, a spostrzegłszy, że jego przyjaciel skończył już czytanie i zamyślony oparł głowę na ręku, rzekł suchym tonem. Jedziesz dziś do Paryża z Suzinem? Ani myślę. To źle, Stachu. 50 tysięcy rubli to majątek. Szkoda go stracić, jeżeli dowiedzą się, że wypuściłeś z rąk taką sposobność. A gdybym miał do spełnienia ważniejszy obowiązek, aniżeli zyskanie 50 tysięcy? Polityczny? Spytał cicho Rzecki z trwogą w oczach, ale i z uśmiechem na ustach. Wokulski podał mu list. Czytaj, rzekł. Przekonasz się, że są rzeczy lepsze od polityki. Pan Ignacy z niejakim wahaniem wziął list do ręki, lecz na powtórny rozkaz Wokulskiego przeczytał. Wieniec jest prześliczny i już z góry w imieniu Rossiego dziękuję panu za ten podarunek. Musi pan koniecznie przyjechać do nas jutro na obiad, ażebyśmy się naradzili nad pożegnaniem Rossiego, a także nad naszą podróżą do Paryża. Wczoraj papo powiedział mi, że jedziemy najdalej za tydzień. Naturalnie jedziemy razem, gdyż bez miłego pańskiego towarzystwa podróż straciłaby dla mnie połowę wartości. A więc do widzenia. Izabela Łęcka.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: Tuż przed pierwszym weekendem jesieni sprawdzimy filmowe nastroje na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zajrzymy do Centrum Szyfrów Enigma, do Teatru Śląskiego i zbadamy nastroje studenckie przed początkiem roku akademickiego.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już jutro po 17:00 w RMF Classic.

0: ewakuacyjny. Instrukcja ma być rozsyłana i rozdawana w formie papierowej. Będzie też do pobrania z sieci oraz do przeczytania w aplikacji mObywatel. Pokonać Słoweńców i awansować do finału Mistrzostw Europy siatkarzy. Taki cel ma nasza reprezentacja. Nasi panowie przyzwyczaili nas, że przywożą z wielkich imprez medale, odkąd trenerem jest Nikola Grbić.
1: Oczywiście Słowenia wie, że jeśli chcą wygrać z nami, muszą grać swoje najlepiej, ryzykować najwięcej. Moje oczekiwania są, że będzie bardzo, bardzo trudny mecz, ale nie jest nie pierwszy, nie ostatni raz. Będziemy gotowi.
0: Tę gotowość nasi siatkarze pokażą od 17 w Mediolanie. Dziś dość pochmurnym. A co w kraju, w pogodzie? O tym już za chwilę opowie Łukasz Wojtusik. Ja zaproszę na następne fakty RMF Classic punktualnie o 10.
2: Pogodowe zgrupowanie już teraz. Mocnym elementem pogodowej kadry dzisiaj jest na pewno drużyna Chmur, która naprawdę mocna dzisiaj jest i daje się mocno we znaki nam. Najcieplej teraz w rejonie Koszalina, 14 stopni. Temperatura powoli rośnie, spodziewajcie się 17 stopni maksymalnie. Najprzyjemniej ma być na Lubelszczyźnie, tam słońca trochę deszczu na północnym wschodzie jeszcze z tego co widzę się pojawia. A teraz od 8 do 14 stopni. Mamy jutro o włos cieplej, w niedzielę nawet 22 stopnie są w planach. Po 9:00 słuchacie śniadania mistrzów w RMF Classic. Czego jeszcze studentom, bo mam nadzieję, że nie wyników z egzaminów poprawkowych brakuje, żeby dobrze wejść w nowy sezon, w nowy serial, co się zowie Rok Akademicki, nowy. No to przecież na dniach już startują wyższe uczelnie. O to zapytamy, o te braki i o to, co już jest na pewno. A i Przemek Semczuk, brakowało mi go ostatnio, dawno w poranku Przemka nie słyszeliśmy, obiecał, że dzisiaj na pewno, na 100% dotrze do nas. No to się przekonamy. A Enigma Przemka dziś o 22:00 u nas w RMF Classic.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wrzucamy na luz.
2: Eliza do nas dotarła za to.

0: Ludwig van Beethoven i dla Elizy klasyk w piątkowym śniadaniu mistrzów. A co przed nami? No przed studentami. Początek roku akademickiego już niedaleczko. W zasadzie studenci, mogę powiedzieć, w blokach startowych. Formalności na uczelni, mam nadzieję, dopięte. Przeprowadzki, polowanie na pracę, na dobre miejsce do mieszkania. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka sprawdziła i spróbuje potwierdzić, czy większość studentów jest już gotowa, prawie gotowa do nowego roku akademickiego.
1: Co trzeba pozałatwiać, żeby no już na tego 1 października być zwartym i gotowym?
2: Nie mam jakichś przygotowań szczególnie. Jakiś laptop by się przydał chyba i to wszystko, no.
3: Ja już jestem w pełni przygotowany. Studiuję drugi rok, więc wszystko wcześniej mam zakupione.
1: Co student ze sobą zabiera?
4: Na pewno przenoszę mój komputer, no bo będę studiować informatykę, więc to chyba wymaga potrzebne, ale jakieś ubranie, rzeczy kuchenne, no i to w sumie chyba tyle, tak żeby przeżyć.
0: Tyle Agnieszka Wyderka w rozmowach ze studentami się dowiedziała. Ja zapewniam, że w śniadaniu mistrzów braci studenckiej w czasie roku akademickiego także będziemy się przyglądać i pytać studentów o różne rzeczy.
5: Śniadanie mistrzów. Ciekawi ludzie w twoim samochodzie.

0: Oscarowy film, tajemnica Brokeback Mountain i muzyka Gustavo Santaolalli, The Wings temat. Na skrzydłach przyleciał do nas, prawie na skrzydłach, Przemek Semczuk. Dawno pana nie było, dzień dobry.
1: Dzień dobry, wracam jako syn marnotrawny.
0: W wakacje w Śniadaniu Mistrzów byłeś z nami codziennie, a już miałem wrażenie, że teraz nas unikasz po wakacjach.
1: Ale przecież Enigma powróciła i za nami już 3 odcinki, po prostu ciągła pogoń za tematami gna mnie po archiwach.
0: To przynajmniej zdradź, gdzie dotarłeś.
1: A byłem w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, w Przemyślu. Piękne tam mają sądowe archiwa, sympatyczne panie, pozdrawiam. Byłem w archiwum w Tarnowie i kilka razy w Warszawie.
0: Po tych pozdrowieniach to muszę przyznać, że chyba jesteś jedyną osobą, którą znam, która chwali sobie wizyty w sądzie. Ale rozumiem, że to wszystko kwerenda do Enigmy.
1: Nie, ale to na razie musi pozostać tajemnicą.
0: Ale jak już będziesz mógł nam powiedzieć, to powiesz, jak nas powiedzi u nas w poranku, dobrze?
1: Dobrze, obiecuję.
0: To teraz tradycyjnie proszę o zagadkę, o czym nam dzisiaj opowiesz.
1: Skoro mamy nowy sezon, to ja dzisiaj proponuję nowe zasady.
0: Bardzo proszę, proponuj.
1: Kończymy z zagadkami, będziemy niemal wprost zachęcać do bohaterów.
0: A zatem?
1: Zatem dzisiaj zapraszam państwa na hamburgera.
0: Nie wiem, jak to skomentować. Z frytkami.
1: A żebyś wiedział, celowo nie wymieniałem nazwiska, bo nie wypada w poranku, choć ono dzisiaj wieczorem padnie dokładnie 39 razy, sprawdziłem.
0: Czyli będzie smacznie. Enigma. Od 22 u nas.
1: I jak zawsze zaglądamy do zakładki podcasty na stronie RMF Classic. Tam znajdziemy wszystkie odcinki podcastu Enigma. Zapraszam serdecznie.
2: Śniadanie mistrzów. Rozmowy w korku.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

0: Kismet. Bardzo dobry temat na puentę śniadania mistrzów, a dużo dobra jeszcze przed nami. Dobry film w kinach to ponoć W sercu dziczy, to premiera dzisiejsza z Bratem Pittem w roli głównej. Wysokie noty na Rotten Tomatoes ta produkcja dostaje. Jutro dowiemy się, kto zwyciężył na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Spodziewajcie się wieści na ten temat w RMF Classic. W przyszłą środę premiera roku Polska, czyli Lalka, ale to wszystko nic, bo dziś już za chwilę spotkanie, w którym pierwsze skrzypce gra opowieść o lalce Bolesława Prusa i czasy, w których Prus lalkę pisał. Dla was pisze już teraz zagadkę Natalia Grzeszczyk. Szczegóły poda po 10, wcześniej o 9.50. Fakty kulturalne.
1: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mów RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już jutro po 15 w RMF Classic.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Po reklamie.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: 10 lat wspólnej drogi artystycznej, setki koncertów, międzynarodowe występy i nieustanne poszukiwanie własnego języka muzycznego. The Whoop Group świętuje jubileusz swojej działalności koncertem, który będzie połączony z premierą ich najnowszego albumu Recomposed. Założony w 2016 roku kwartet saksofonowy od początku działalności udowadniał, że saksofon może być pełnoprawnym medium dla najbardziej wymagającego repertuaru, a jednocześnie doskonale odnajduje się w dialogu z jazzem, improwizacją i współczesnymi nurtami muzycznymi. Koncert The Whoop Group na dziesięciolecie zespołu i premiery albumu Recomposed odbędzie się 27 września w Warszawie. Natomiast od 4 do 11 października krakowski Teatr KTO zaprasza na trzecią edycję festiwalu Ciało i Czas, jednego z niewielu w Polsce wydarzeń poświęconych w całości teatrowi tańca, ruchu i formy. W programie znajdą się spektakle konkursowe młodych twórców, pokazy towarzyszące, a także premiera zwycięzców poprzedniej edycji festiwalu. Trzecia edycja jest kontynuacją idei, która przyświeca festiwalowi od samego początku, to znaczy otwarcia sceny teatru na artystów o różnych wrażliwościach i tradycjach oraz realnego wsparcia młodych twórców, którzy w polskim teatrze tańca i ruchu rzadko mają szansę zaprezentować swoją pracę w godnych warunkach. Dokładny program festiwalu Ciało i Czas oraz więcej kulturalnych podpowiedzi znajdziecie na rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Jaja ściółkowe o jajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie 3.

0: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Godzina 10 na zegarach. Słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
6: Mieszkańcy Jarosławia na Podkarpaciu cały czas są w szoku po wczorajszej tragedii w tamtejszym opactwie. Przypomnę, 31-letni nożownik, obywatel Ukrainy, zaatakował 5 osób, jedną z nich raniąc śmiertelnie. Ofiarą jest jeden z księży.
7: Przyszłam zapalić nić i pomodlić się. Tu codziennie chodziłam na Eucharystię, także znałam. Ksiądz głównie spowiadał w konfesjonale, odprawiał mszę. Taki spokojny, życzliwy.
8: Bardzo dobry, bardzo ciepły kapłan z powołania.
9: Dobry spowiednik, zawsze spowiadał. 9:30 uczęty msza, zawsze był w konfesjonale i można było w każdej chwili przyjść i spowiadać.
6: Napastnik, 31-letni Ukrainiec, który wczoraj w jarosławskim klasztorze zaatakował 5 osób, najpierw wszedł do kuchni. Gdy jeden z księży zwrócił mu uwagę, że tylko pracownicy mogą tam przebywać, mężczyzna wziął nóż i zaczął atakować. Do końca roku będą oznaczone punkty schronienia, czyli miejsca wyznaczone przez Straż Pożarną w całym kraju na wypadek różnego rodzaju zagrożeń. To zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
10: Będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia. I chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać miejsca, które da potencjalne schronienie, jak również przy wykorzystywaniu tej aplikacji, gdzie się określić, która już jest dostępna dla wszystkich.
6: Takich miejsc jest w Polsce około 86 tysięcy. Pojawią się na nich tabliczki w kształcie żółtego kwadratu z granatowym trójkątem. Francuski prezydent przestrzegł obywateli przed atakiem dronowym podobnym do tego, który Rosja chciała przeprowadzić w Lipsku.
11: Il faut très clair. La Russie considère que l'Europe...
6: Trzeba to dzisiaj powiedzieć bardzo jasno. Rosja uważa, że Europa jest wsparciem strategicznym Ukrainy, ponieważ Europejczycy pomagają Ukraińcom, a Ukraińcy rzeczywiście atakują rafinerie i wrażliwe obiekty w Rosji, żeby zakończyć wojnę. Europa także może stać się celem, podkreślał Emmanuel Macron na antenie francuskiej telewizji publicznej. Prezydent Francji przekonywał także, że liczne sygnały pokazują, że Rosja jest w trakcie organizowania się w celu nowej mobilizacji. Według jego słów zmobilizowanie nawet 300 tysięcy osób jest scenariuszem, który wydaje się prawdopodobny.
12: Są i takie fakty.
6: To ostatni piątek września i też pierwszy piątek tegorocznej jesieni. Kto na tak, kto raczej nie lubi nowej pory roku?
13: Tak, myślę, że jesień jest cudowna i piękna. No, jak pada deszcz i jest strasznie mokro, to jest po prostu cudownie.
14: Nie, nie lubię jesieni. Zaczyna się szkoła i jest brzydko za pogoda.
15: Jest piękna, kolorowa. Uwielbiam, jak liście spadają na ziemię. Uwielbiam jesieniarski styl. I tyle.
6: Tyle uczennice Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku. Jesień zagościła u nas już na dobre. Natalia Grzeszczyk opowie teraz w RMF Classic o pogodzie, a fakty w następnej jesiennej odsłonie o 11:00. Słonie o 11:00.

Quincy Jones w RMF Classic, wcześniej fragment 16 sonaty fortepianowej Wolfganga Amadeusza Mozarta w aranżacji na dwa fortepiany.

te piany, przy których zasiadali Marta Archerich i Piotr Anderszewski. Tak minęło nam południe. Jeszcze raz przypomnę pytanie w dzisiejszej odsłonie konkursu. Brzmi ono. Wokulski przeznaczał spore sumy na działalność filantropijną, na przykład pomoc dla Marianny czy Węgiełka. Jaką jedną współczesną inicjatywę społeczną lub fundację wsparłby w pierwszej kolejności? Wysyłać możecie swoje propozycje za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl. O 12.30 dowiemy się, do kogo tym razem będziemy wysyłali nasz nagrodowy zestaw, czyli kolekcjonerskie wydanie Lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów powieści. O 12.30 przypominam rozstrzygnięcie dzisiejszej edycji konkursu. A póki co jedna z nowości, które pojawiły się ostatnio w naszej playliście z pierwszego sezonu serialu Off Campus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
6: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.

Larghetto z Symfonii Klasycznej Sergiusza Prokofiewa za chwilę, bo najpierw łabędź z Karnawału Zwierząt Camilla Saint-Saënsa w RMF Classic. Grają Ann Martindale-Williams i Patricia Pratis-Jennings.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Wokulski nie dawał jałmużny. Dawał samego siebie w geście tak cichym, że niemal nie zostawiał śladu. Stach wsuwał pieniądze Węgiełkowi, udając, że to nic, że to przypadek, żeby nie upokorzyć człowieka, którego chciał ocalić. Przy Mariannie patrzył nie na jej nędzę, lecz na jej godność, której nędza nie zdołała odebrać. Gdyby żył dzisiaj, sądzę, że omijałby szerokim łukiem błyszczące gale charytatywne, aukcje i tabliczki z nazwiskami darczyńców. Szukałby raczej miejsca, gdzie pomoc nie ma świadków. Gdzieś, gdzie ktoś w środku nocy odbiera telefon od człowieka, który nie ma już nikogo, albo gdzie wręcza się chleb i lekarstwo, bez pytania o dokumenty i bez kamery. Myślę, że wsparłby hospicjum domowe, gdzie samotne, cierpiące osoby mogą odejść nie w chłodzie instytucji, lecz w cieple czyjejś obecności. Myślę, że wsparłby puckie hospicjum imienia księdza Jana Kaczkowskiego, który, tak jak Stach, pochylał się nad ludzką bezradnością. Dla Wokulskiego dobroczynność nigdy nie była kwestią kwoty, tylko spojrzenia w oczy drugiemu człowiekowi i uznania w nim kogoś równego sobie, mimo że los rozdał karty tak niesprawiedliwie. I właśnie ta cicha, uparta wiara w godność człowieka, silniejsza niż jego własna gorycz, czyni go bohaterem, który nie starzeje się wraz z epoką. Przepięknie napisane, pani Dario. Wokulski na pewno zarumieniłby się po uszy, gdyby przeczytał pani odpowiedź. Wysyłamy nagrody, czyli kolekcjonerskie wydanie Lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów tej powieści, a kolejna szansa na otrzymanie nagród już w poniedziałek od godziny 10 w RMF Classic.
0: Świat jak z lalki w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już jutro po 17:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowi.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
10: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Po reklamie.

Asturias ze suity hiszpańskiej Izaaka Albenisa, Alicia de la Rocha przy fortepianie, wcześniej marsz Radeckiego Johanna Strausa I, filharmonicy wiedeńscy i Lorin Mazel. W niedzielę o godzinie 18 rozpocznie się 559 notowanie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Jak ułożyło się podium, jak ułożyła się zwycięska dwudziestka w minioną niedzielę, zgodnie z waszymi głosami, sprawdzić możecie w każdej chwili na rmfclassic.pl w zakładce listy przebojów muzyki filmowej. A jak będzie w tym tygodniu, to już Jadwiga Polus i Tytus Hołdys, gospodarze listy, opowiedzą w niedzielę po 18. Teraz muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Free Guy.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: Jest godzina 13. Słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Grzegorz Jasiński.
2: Na początek faktów szczęśliwy finał poszukiwań 12-letniego chłopca na Dolnym Śląsku. Nastolatek z podwrocławskich Siechnic, który uciekł z domu samochodem, został odnaleziony cały i zdrowy. Wszystko wskazuje na to, że pokonał za kierownicą co najmniej 150 km, ale policjanci znaleźli go na parkingu za Zieloną Górą. Sprawcy ogromnego wycieku danych z systemu firmy MyDoctor ponownie zaatakowali, jak ustalił dziennikarz RMF FM, w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości. Te same osoby odpowiadają za kolejny cyberatak. Tym razem na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. To oprogramowanie służy do zarządzania dokumentami, takimi jak historia choroby czy wyniki badań. Serwis Zaufana Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów.
3: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Resort cyfryzacji zlecił Urzędowi Ochrony Danych Osobowych przeprowadzenie kontroli w firmie, która tworzy oprogramowanie Medyk. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Niewykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura. Na razie resort zaleca zastrzeżenie numeru PESEL, bo jest to najskuteczniejsza metoda ochrony przed zaciągnięciem kredytu na nasze dane.
2: Przypomina nasz reporter Michał Dobrołowicz. Ceny paliw w kolejnych dniach będą rosnąć, prognozują analitycy. Mimo chwilowych wahań, ropa na międzynarodowych rynkach utrzymuje bardzo wysoką wartość. To przekłada się na drogie tankowanie. Sytuację na stacji na warszawskim Powiślu sprawdza dziennikarz RMF FM.
4: Tu, gdzie jestem, stawka jest wciąż poniżej psychologicznej granicy. 7,99 za litr benzyny 95 i 8,99 za litr oleju napędowego. Tak jest na wielu stacjach w całej Polsce. Nieprzypadkowo, bo stacje robią co mogą, by nie przekroczyć kolejnego pułapu, ale długo to nie potrwa.
5: Jest tylko kwestią czasu. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
4: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.pl. Drożeje też autogaz. 3 zł i 14 groszy za litr LPG. To średnia stawka w tej chwili, a w kolejnych dniach cena pójdzie w górę.
2: Przewiduje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: Popołudniowe fakty RMF Classic.
2: Sztuczna inteligencja jeszcze kilka lat temu była dla nich ciekawostką. Dziś pomaga w nauce, planowaniu podróży czy wyborze sprzętu. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 pytamy młodych ludzi, którzy korzystają z AI niemal codziennie, czy jej rozwój należy spowolnić. Wielu uważa, że to naturalna kolej rzeczy, choć tempo zmian może zaskakiwać.
7: Uważam, że obecnie chyba się już nie da tego spowolnić, że jest to duża szansa dla nas jako ludzkości do rozwoju. Staram się nie całkowicie polegać na samej sztucznej inteligencji, bo nie chcę zatracić swojej wewnętrznej po prostu umiejętności samodzielnego myślenia. Uważam, że jest to bardzo ważne, żeby znaleźć taki balans.
2: Usłyszał w Gdańsku Oliwie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Więcej na ten temat w tej godzinie w programie RMF 24.
1: Zachmurzenie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami w całej Polsce. W całej Polsce też możliwe przelotne opady deszczu. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza do 17. W Kotlinach Karpackich trochę chłodniej, tam około 11 stopni Celsjusza na termometrach. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północny. Zachodni.
8: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
9: Dzień dobry, nazywam się Robert Drińskiewicz,
10: Zbyszek Zamachowski,
11: Marian Opania,
12: Janusz Gajos,
13: Michał Żubrowski.
14: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
8: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Godzina szczytu w RMF Classic. Przed tobą prosta droga do domu. Bez pośpiechu, bez presji, w twoim własnym rytmie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mów RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już jutro po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
1: Sprawdźmy zatem, co o tej porze najbardziej nas dziś interesuje. Na początek sport. Maja Chwalińska zagra o finał turnieju w Singapurze. To dziś bardzo gorący temat. Polska tenisistka awansowała do półfinału po zwycięstwie nad wyżej notowaną rywalką. Mecz o finał ma odbyć się jeszcze dziś. Wciąż bardzo ważnym tematem dla nas jest to, co dzieje się za wschodnią granicą. Śledzimy te informacje. Dziś media donosiły o kolejnych eksplozjach w kilku regionach Rosji. O tym więcej usłyszycie w faktach RMF Classic. Tymczasem skarbówka przygląda się osobom żyjącym ponad stan. Urzędy analizują przypadki, w których deklarowane dochody nie odpowiadają wydatkom, m.in. na samochody czy nieruchomości. Podatnicy mogą zostać poproszeni o wyjaśnienie źródeł finansowania. Spore zainteresowanie wzbudziła dziś od rana historia 12-latka, który odjechał samochodem należącym do rodziców i przejechał spory kawałek, ale na szczęście został odnaleziony. Policja nie ujawniła jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących jego zaginięcia i okoliczności odnalezienia. Najważniejsze, że nie doszło do żadnego wypadku, chłopiec jest cały i zdrowy. A co w świecie kina i show biznesu, o tym więcej po 15 w magazynie Kino w roli głównej.
0: Puls dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Za tobą kolejny dzień w korpo? Brawo! Ale teraz czas na luz.

0: Niespełna 3 minuty zostały do godziny 15. Już za chwilę najświeższe fakty i prognoza pogody, a po nich magazyn Kino w roli głównej, który dziś w specjalnym wydaniu poprowadzi Magda Juszczyk.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
0: Jest 15, jest z nami Grzegorz Jasiński. Czas na kolejne fakty RMF Classic.
15: Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 31-letniego Ukraińca, który wczoraj ranił nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W wyniku obrażeń zmarł jeden z zaatakowanych księży. Wciąż nie wiadomo, czy stan zdrowia napastnika pozwoli na ogłoszenie mu dziś zarzutów. Dotyczą one zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W miejscu wczorajszej tragedii mieszkańcy składają kwiaty, znicze i wspominają zmarłego duchownego.
16: Przyjechałem, żeby uczcić pamięć tegoż zamordowanego i pomodlić się za jego duszę i za zdrowie tych ludzi, którzy ocaleli.
17: Bardzo pobożny, gorliwy, zawsze usłużny.
18: Często słyszę dobry spowiednik. Tak było.
19: Tak, też się spowiadałam u tego księdza, bardzo dobry.
20: Częściej spowiadał. Chodziliśmy na 10, a on też od 9:30 siedział w konfesjonale.
18: Wczoraj też był.
20: Tak, tak. Na wczoraj to już była tragedia.
15: Usłyszał na terenie opactwa reporter RMF FM Dominik Smaga. Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy ze stroną amerykańską w temacie stałej obecności wojsk USA w Polsce. O tym, na jakim etapie są negocjacje i przegląd obecności wojsk USA w Europie, mówili przebywający w Waszyngtonie wiceministrowie obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
21: Wiadomo, że do listopada mają być przedstawione propozycje konkluzji tego przeglądu. W grudniu ma je zatwierdzić Departament Wojny. I dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach. Także musimy się wstrzymać. Rozmowy trwają, ten proces przeglądu i naszych negocjacji trwa równolegle, no ale jednak jest ze sobą powiązany terminowo.
15: Obecnie na terytorium Polski przebywa około 8 tysięcy żołnierzy wojsk sojuszniczych.
2: Śledzimy fakty.
15: Łukasz Gibała ponad 27%, Monika Piątkowska ponad 23%. To wyniki sondażu Ibris dla Polsat News przed niedzielnymi wyborami prezydenta Krakowa. Podium zamyka Michał Drewnicki. Na kandydata PiS swój głos chce oddać ponad 15% krakowian. Za nim są Daria Gosek-Popiołek z Lewicy i Aleksandra Owca z partii Razem. Stawkę zamykają Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji. Opcję Nie wiem wybrało 10,5% ankietowanych.
13: Jeszcze nie zdecydowałam, także...
22: A orientowała się pani w ogóle?
13: No tak na razie pobieżnie.
23: Czy istnieje taki kandydat, że ma jakiś postulat właśnie, żeby poprawić nasz byt?
24: Nie zauważyłem, żeby ktokolwiek miał racjonalny jakikolwiek program.
15: To komentarze krakowian w niedzielę od 20:00 krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy z Polsat News. Zdobywali medale na trzech ostatnich mistrzostwach Europy siatkarzy. Teraz ponownie stają na drodze Polski w półfinale tego turnieju. O 17:00 zagramy ze Słowenią w Mediolanie o awans do finału najważniejszej w tym roku siatkarskiej imprezy. Co o meczu z biało-czerwonymi mówią nasi rywale?
25: Nazywają nas faworytami, ale zaznaczają też, że jeśli pojawi się cień szansy, jakiś gorszy moment w naszej grze, to go po prostu wykorzystają. No mają świadomość, że muszą pokazać maksimum możliwości. Jeśli zagramy przeciętnie, to wynik będzie taki jak podczas Ligi Narodów. Tak mówi trener Słoweńców Fabio Soli, a wtedy Słoweńcy przegrali w Ningbo 0-3. Włoski trener dodaje, że jego drużyna ma dwa źródła motywacji, wewnętrzne i zewnętrzne. Wiemy bardzo dobrze, co chcemy osiągnąć. Naszym marzeniem jest rywalizowanie na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy, ale mamy też dodatkową motywację, taką zewnętrzną, a jest nią reprezentacja Polski, mówi Soli. Pokonać jedną z najlepszych drużyn świata, no marzenie Słoweńców na dziś, które trzeba im po prostu wybić z głowy.
15: Na miejscu chce tego dopilnować specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
0: A Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 16:00. Teraz jeszcze prognoza pogody. Piątek nadal pochmurny, zimny i z przelotnymi opadami deszczu w większości regionów. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Na termometrach przeważnie teraz 14-15 stopni. Nieco cieplej w rejonie Bydgoszczy i Gdańska, tam w okolicach 17. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich i na Suwalszczyźnie, tam 10 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. Jutro ma zacząć się poprawiać pogoda. Prawie wszędzie będzie słonecznie i cieplej. Deszcz tylko miejscami, a na termometrach do 20 stopni. Natomiast w niedzielę nieco znów cieplej, do 22 stopni i słonecznie i bez deszczu już w całej Polsce.
26: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
27: Hi, this is Sting.
28: Hi, I'm Ed Sheeran.
29: Hey, this is Justin Hurwitz.
30: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
26: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z serialu Anioły w Ameryce, a my rozpoczynamy magazyn filmowy, jego wydanie specjalne, w którym główny temat to filmy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ja nadaję prosto z Nadbałtyku w krakowskim studiu Katarzyna Chnat. Razem zapraszamy Was do godziny 18.
1: Kino w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
0: Goście festiwalu są dzisiaj gośćmi RMF Classic. Zmierzymy razem tętno polskiej kinematografii, ale też mamy oko na nowości w kinach. Pierwszy tytuł, o którym zza oceanu opowiadać będzie Lidia Krawczuk, nasza amerykańska korespondentka, to W sercu dziczy, produkcji z Bradem Pittem. Na pewno jesteście ciekawi. Dziś sprawdzimy, czy film jest udany. Nowością kinową jest też film Agnieszki Smoczyńskiej z Andrzejem Konopką w roli głównej Hot Spot. To specyficzne science fiction walczy w konkursie głównym festiwalu w Gdyni. Posłuchamy dziś piosenki Violetty Villas i to chyba po raz pierwszy na falach naszej stacji. Wszystko dlatego, że film o Villas walczy w konkursie głównym gdyńskiego festiwalu. Sandra Drzymalska w roli głównej w filmie Karoliny Bielawskiej oraz w wideo podcaście RMF Classic. Wchodźcie na nasz kanał na YouTube, gdzie cała rozmowa z aktorką o wielu różnych sprawach. Do godziny 18 usłyszycie u nas Gabrielę Muskałę, Magdalenę Boczarską, Maję Michnacką, debiutującą w filmie Anny Urbańczyk Kalafior Przeznaczenia. Film walczy w konkursie Perspektywy, a na naszych social mediach znajdziecie spontaniczny, radiowy film undergroundowy z udziałem aktorki. Jeśli lubicie absurd, oba filmy są dla Was. A teraz muzyka dla każdego, temat Wangelisa z Rydwanów Ognia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Czyta lektor AI.

0: 34 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Po reklamie.

0: Brad Pitt wraca do kina. Tym razem jego najważniejszym partnerem w filmie jest owczarek niemiecki. W thrillerze zatytułowanym W sercu dziczy obaj próbują przeżyć w dzikich rejonach Alaski. Amerykańscy krytycy zwracają uwagę, że choć to Pitt jest gwiazdą filmu, jego czworonożny partner potrafi skraść mu całe przedstawienie. Brzmi dobrze, prawda? Sprawdźmy. Lidia Krawczuk z Ameryki donosi o tej nowości również na polskich ekranach.
1: James Belmont to były żołnierz amerykańskich sił specjalnych. Po latach służby próbuje odnaleźć spokój z dala od ludzi. Towarzyszy mu Odin, owczarek niemiecki, który również służył w wojsku i stracił część łapy. Obaj mają za sobą traumatyczne doświadczenia. Kiedy wyruszają niewielkim samolotem na wyprawę w głąb Alaski, dochodzi do katastrofy. James i Odin przeżywają, ale zostają odcięci od cywilizacji. Muszą przedostać się przez dzikie tereny, mierząc się z pogodą, obrażeniami i niebezpiecznymi zwierzętami. Ta więź między człowiekiem a psem, między psem a człowiekiem jest czymś naprawdę niezwykłym. Chciałem zrobić coś, co byłoby hołdem dla tej więzi, dla moich psów i tego, co mi dały. Miłość psa jest tak bezwarunkowa, że możemy się od niego naprawdę wiele nauczyć. Praca z psami jest jednak wyzwaniem, bo one niekoniecznie znają swoje kwestie, po prostu są psami. Mówił Brad Pitt w wywiadzie dla portalu Upcoming, dodając: Oczywiście bardzo dobrze je poznałem, a szczególnie naszego głównego psiego bohatera, którego grał Uber. Musiałem dosłownie nosić przy sobie psie przysmaki. Rolę owczarka Odina zagrały w sumie 4 psy. Choć akcja rozgrywa się na Alasce, zdjęcia powstawały przede wszystkim w Nowej Zelandii. Amerykańscy recenzenci sporo miejsca poświęcają właśnie relacji Pitta z czworonożnym partnerem. The Hollywood Reporter zwraca uwagę na wiarygodną więź między nimi. Z kolei krytyk The New York Times podkreśla, że Pitt potrafi pokazać fizyczne i psychiczne doświadczenia swojego bohatera, nie potrzebując do tego wielu słów. Nie wszystkie opinie są jednak równie entuzjastyczne. Associated Press zauważa, że film korzysta ze znanych schematów kina przetrwania i momentami trudno uwierzyć w niektóre wydarzenia. Los Angeles Times również zarzuca mu przewidywalność i nadmiar dramatycznych sytuacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. A teraz temat z produkcji serialowej. Gwiezdne Miasteczko to jej tytuł, a muzyka jest nowością w naszej playliście.

0: Dalej. Festiwal filmowy.
1: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa od poniedziałku. W sobotę czeka nas gala zamknięcia. My w RMF Classic mamy studio festiwalowe, z którego nadajemy codziennie najgorętsze wieści. Nadajemy razem z Natalią Rybą, która tworzy też przekaz w naszych mediach społecznościowych. Tuż przed programem pojawił się tam nasz radiowy, undergroundowy filmik, który powstał spontanicznie, gdy udałam się do pobliskiego sklepu po mleko do kawy, by mieć energię przed kinem w roli głównej. Jak to się mówi, na warzywach spotkały się spojrzenia moje i młodej aktorki, której talent poznałam tu w Gdyni w filmie startującym w konkursie Perspektywy. I wynik tego spotkania naszych spojrzeń znajdziecie i na Facebooku, i na Instagramie. A Kalafior Przeznaczenia Anny Urbańczyk to debiut aktorski Mai Michnackiej. Kalafior w filmie mówi ludzkim głosem, głosem Adama Woronowicza i to jest rola wprost niebywała. Natomiast Maja Michnacka po zagraniu w naszej radiowej mikroprodukcji na warzywach w sklepie tak ze mną rozmawiała.
2: Jesteś uzależniona od kalafiorów? Co ty tutaj robisz?
3: No tak, jakby mam coś takiego, że ekranu nie pójdę, nie dotnę kalafiora albo nie posłucham, co do mnie mówią, no to nie mogę wejść w dzień normalnie.
2: Ale ten tu, w tym sklepie spożywczym, nie mówi ludzkim głosem, głosem Adama Woronowicza.
3: Co? Czy... Halo? Nie, no nie, czekaj, zaraz z tobą wyjdę tutaj. Nie, ta pani jest w porządku, spokojnie. To jest dobra, w porządku, dziennikarka, spokojnie, przestań. Przestań.
2: Trzymam kciuki za ciebie, powodzenia i dziękuję za film, którego jestem fanką.
3: Super, bardzo dziękuję.
1: Mam nadzieję, że ten absurd wam odpowiada. Kalafior Przeznaczenia to naprawdę wyjątkowy film, w którym absurd rządzi i w którym zobaczycie wyśmienite role Gabrieli Muskały, Sebastiana Stankiewicza, Mikołaja Kubackiego. O tym filmie będziemy jeszcze na pewno rozmawiać w RMF Classic. Ja tę opowieść z Ursynowa pokochałam. Powodzenia w konkursie Perspektywy na Gdyńskim Festiwalu.

0: Już o 16:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Po reklamie.
16: Słuchacie RMF Classic, jest 16:00, czas na kolejne fakty. Szczegóły Grzegorz Jasiński.
17: Stan i chora M nie pozwala na przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów, przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. 31-letni Ukrainiec zaatakował wczoraj nożem 5 osób na terenie kompleksu klasztornego w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba zginęła.
18: Aktualny stan psychiczny podejrzanego i chora M nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
17: Informowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Prokuratura Krajowa otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak. Ma to związek z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. Z medialnych doniesień wynika, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Rzeczniczka praw dziecka odpiera te zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swych kompetencji. Ważą się losy przepisów, od których wejścia w życie rząd uzależnia uruchomienie obniżek cen na stacjach benzynowych. Umożliwiająca to rządowa ustawa o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych czeka już tylko na podpis prezydenta. Karol Nawrocki jest jednak zwolennikiem przepisów, które sam zaproponował. Jakiej decyzji możemy się spodziewać?
19: Teoretycznie w grę wchodzi podpisanie weto lub skierowanie rządowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Praktycznie jednak sam prezydent złożenie pod nią podpisu wprost wyklucza.
20: Ta ustawa jest niekonstytucyjna i dzisiaj kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
19: Mówi Karol Nawrocki, ograniczając sobie wybór do weta, który jednak mógłby odrzucić Sejm, albo wysłania rządowej ustawy do Trybunału, na co wskazują właśnie urzędnicy prezydenta. To będzie oznaczało utrzymanie wysokich cen albo do podjęcia decyzji przez Trybunał, albo do dogadania się przez polityków. Szanse na jedno albo drugie właściwie nie istnieją.
17: Przyznaję to Tomasz Skor. spory.
8: Oparte na faktach.
17: Uwaga kierowcy, zamknięty odcinek trasy S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Drogowcy podczas prac znaleźli niewybuch, jak dowiedział się trójmiejski reporter RMF FM. To najprawdopodobniej pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej. Na miejsce jadą saperzy z Elbląga. 100 tysięcy kibiców pojawi się według organizatorów na trasie 48. Maratonu Warszawskiego. Ta największa impreza biegowa w Polsce odbędzie się w stolicy już pojutrze. Jakie nowości pojawią się w tym roku?
21: Jest lekko zmieniona trasa, głównie płaska, przede wszystkim w centrum Warszawy, w okolicy Wisły, i do tego jest coraz więcej młodych biegaczy, którzy dziś odbierają tu pakiety. To potwierdza dyrektor Maratonu Warszawskiego Marek Tronina.
22: Ta najmłodsza grupa wiekowa, czyli ludzie w przedziale między 18 a 30 rokiem, są już prawie największą grupą, czyli to bieganie się bardzo, bardzo odmłodziło w ostatnich latach i to jest fantastyczna wiadomość. Cały czas przybywa kobiet.
21: Start i meta Maratonu Warszawskiego są już przygotowywane obok stacji metra Świętokrzyska, dlatego organizatorzy już teraz radzą, żeby w niedzielę na maraton i na bieg towarzyszący na 10 km przyjechać komunikacją miejską. Na oba te biegi jeszcze można dzisiaj się rejestrować. Są ostatnie wolne miejsca.
17: Z terenu miasteczka biegacza na Placu Centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie relacjonował nasz reporter Michał Dobrołowicz.
16: Jak wskazuje mapa pogody, dziś popołudnie z większymi przejaśnieniami, ale nadal w wielu regionach możliwy przelotny deszcz, w górach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni, a na termometrach teraz od 14 do 16 stopni. Chłodniej w Kotlinach Karpackich i na Suwalszczyźnie, tam 9-10 stopni. W nocy deszcz już tylko na północnym wschodzie, jutro ma być znacznie cieplej i więcej pogodnego nieba, deszcz tylko miejscami, a na termometrach do 20 stopni, a w niedzielę jeszcze cieplej, 22 maksymalnie, słonecznie i bez deszczu już w całej Polsce. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
23: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
24: Witam, mówi Aga Zarian.
25: Hi, this is Cher.
26: Nazywam się Marla Rodowicz.
27: Hi, this is Katie Melua.
28: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
23: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka z filmu Atlas Chmur, a my pozostajemy cały czas głową trochę w chmurach, a trochę w filmach, bo 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa w najlepsze. Ja rozmawiam z mocnym kandydatem do Złotych Lwów, autorem filmu Dobry Chłopiec, Jan Komasa, reżyser polsko-brytyjskiej produkcji ze światową obsadą. W gronie aktorów znalazło się też polskie nazwisko, to Monika Frajczyk. Najpierw rozważmy, czego dotyczy Dobry Chłopiec i dlaczego tak potrzebujemy podobnych opowieści w kinie.
1: Kino w roli głównej. Festiwal filmowy.
2: Przeraża mnie twój mózg.
3: Ha!
2: Ta świadomość, którą masz, którą też przejawiasz we wszystkim, co robisz ostatnio. I o tym chyba chciałabym najbardziej w takich burzliwych czasach, w których się spotykamy, z tobą porozmawiać. Jak jest z nami, z człowiekiem, z relacjami, z rodziną? Jesteś w stanie dać opis tego świata, o którym opowiadasz?
3: Jeśli chodzi o świat, to jesteśmy w fazie obrony.
2: Tak naszej, myślisz?
3: Tak, myślę, że jesteśmy w fazie obrony człowieczeństwa, dlatego robię takie filmy, dlatego wszyscy inni robią jakieś takie tego typu. Teraz jest taka fala filmów broniących właśnie wspólnotowości versus kiedyś była fala filmów broniących indywidualizacji, indywidualności, uwalniania się. Teraz jest bronimy wspólnotowości. Może jest coś taka jakaś refleksja, że może w pogoni za niezależnością i wolnością zaszliśmy daleko, może dla niektórych za daleko. Może jest taka potrzeba odwrócenia się i spojrzenia, kogo zostawiliśmy za sobą.
2: Czy jest z aktorami tak jak z muzykami jazzowymi, którzy czują jakiś wspólny feeling na wspólnej scenie, niezależnie od tego, jakiej są narodowości, są w stanie współtworzyć jakąś muzykę? Czy tak jest z aktorstwem, że to jest kwestia uniwersalna i język niczego nie określa?
3: Myślę, że język niczego nie określa. Język jest kodem kulturowym, więc to jest narzędzie dla aktorów oczywiście, więc nie jest tak prosto niestety jak z muzyką. Nie mówię, że z muzyką jest prosto, ale mówię, że mój tata jest aktorem, więc chcąc się też myśleliśmy o wyprowadzce do innego kraju i język był przeszkodą dla niego. Natomiast jeśli chodzi o komunikację, ja reżyser, aktorzy z różnych krajów, to myślę, że trzeba być po prostu komunikatywnym, maksymalnie komunikatywnym, trzeba wiedzieć, gdzie się chce mniej więcej pchnąć aktorów, w którą stronę. I myślę, że oni wyczują to w sekundę. Jesteśmy ludźmi, możemy się rozumieć w gruncie rzeczy na dłuższą metę bez słów. Oczywiście słowa są mega potrzebne, ale słowa też kłamią, słowa manipulują. Może jak się zna trochę mniej słów w danym języku, to się mówi bardziej, co się chce.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już jutro po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.

Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Sięgamy również w programie o kinie do muzyki zaczerpniętej z produkcji serialowych. Teraz nowość w naszej playliście, utwór ze ścieżki dźwiękowej serialu zatytułowanego Wywiad z wampirem.

0: Festiwal filmowy.
1: Jesteśmy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dzisiaj skupiamy się trochę na produkcjach prezentowanych w konkursie Perspektywy. Pora na kolejny tytuł. Trochę wbrew moim upodobaniom zajmiemy się horrorem Upi Marty Giec. Mówią dwie aktorki, które zagrały w tym filmie. Magdalena Boczarska i Gabriela Muskała.
2: Po prostu masz ochotę zrobić coś, czego nie doznałaś. Zobaczyć siebie w jakiejś odsłonie, pobluzgać krwią i w jakiejś innej odsłonie siebie zupełnie zobaczyć. Poza tym pomyślałam, że to jest tak porąbane, tak jakieś. To znaczy, że aż jakieś. W sensie takim, że to jest tak duże ryzyko. No bo pokaż mi dobry horror polski. Ja nie twierdzę, że nasz jest dobry, nie mi oceniać. Niemniej jednak przeszedł selekcję, znalazł się w konkursie Perspektywy. No i pomyślałam sobie, że jeżeli ryzykować, to właśnie w ten sposób. No ile można grać takich ugrzecznionych, fajnych historii. Poza tym to, co ci jeszcze powiem za chwilę, to, że ten film działa na bardzo wielu poziomach. I to mi się też wydaje niezmiernie ciekawym, że nie chodzi tylko o strach i nie chodzi tylko o to, żeby się bać. Tylko mamy kino osadzone, mocno gatunkowe, osadzone właściwie w realiach roku 2002. To już jest taki bardzo retro czas, więc wszystkie te boazerie, komputer Atari, bardzo specyficzne stroje, bardzo specyficzny styl takiego przełomu, do którego ja mam bardzo duży sentyment. Niesamowite zdjęcia Adasia Pietkiewicza, który już w tej chwili jest twórcą światowym. Doskonały dźwięk, z czym wcale nie jest tak prosto w polskim kinie. I dwie porąbane reżyserki, które mają obsesję na punkcie horrorów i na punkcie horroru wiedzące wszystko. Jak długo powinna wybrzmieć faza, kiedy powinno się zrobić przerwę, jaki powinien być timing wypowiedzi po to, żeby osiągnąć taki inny efekt, plus scenariusz, który osadzony jest w prawdziwych realiach. To znaczy nie chodzi tylko o banie się dla bania, tylko mówimy o prawdziwych, znaczy przesądy, o prawdziwych przesądach, o coś, co jeszcze w sposób udokumentowany miało miejsce bodajże w latach 70.
1: 69 rok, Kaszuby?
2: Mówi się, że być może te przypadki są spotykane do dzisiaj, więc mnie to na przykład bardzo elektryzuje.
3: Ta warstwa artystyczna, pomysł niesamowity Marty Giec i Dominiki Kłoczewiak, bo one razem napisały ten scenariusz, jest po prostu niezwykły, niesamowity i też osadzony w realności, w polskiej rodzinie kaszubskiej, w takiej sztafecie pokoleń, gdzie przekazujemy sobie pewne rzeczy, z których nie możemy się uwolnić i dochodzimy do momentu, gdzie jest bohaterka nasza główna, grana przez Wiktorię Kruszczyńską, która właśnie próbuje się uwolnić od tego łańcucha przemocowości, toksyczności w rodzinie, która tutaj w tym wypadku, w wypadku Upi, gdzieś ma swoje źródło w tych legendach, wierzeniach niesamowitych, które dziewczyny odkryły w tym scenariuszu i które wyciągnęły na światło dzienne, a które są niezwykle fascynujące.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już jutro po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Pora kończyć nasze dzisiejsze wydanie magazynu o sztuce filmowej. My oczywiście przygód z filmami nie kończymy, bo 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa jeszcze do jutra. Gala wręczenia nagród w sobotni wieczór. O wszystkim donosić wam będziemy w studiu festiwalowym. Mam nadzieję, że jesteście od tych doniesień uzależnieni, a komu mało wieści, niechaj zagląda do naszych mediów społecznościowych. Tam znajdziecie ciekawostki, zabawne elementy, a także sporo poważnych akcentów o kinie, które jest najważniejszą ze sztuk. Zupełnie nie megalomańsko żegnam się z wami. Magda Juszczyk, dobrego wieczoru wam życzę i udanego weekendu. A w poniedziałek o poranku, słuchajcie Śniadania Mistrzów, zdamy wam raport dotyczący laureatów Gdyńskiego Festiwalu.

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
7: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.
8: Minęła 18:00, pora na nasz pasaż ekonomiczny. Przedstawi go Krzysztof Berenda.
9: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
10: Dzień dobry, na koniec tygodnia mamy dobrą wiadomość dla kierowców. Otóż w ostatnich dniach paliwo nie podrożało. Mamy też niestety wiadomość gorszą. Paliwo tańsze na razie nie będzie, ale za to może być droższe. Kończymy tydzień, który był ogromnym wysiłkiem dla właścicieli stacji i dla koncernów paliwowych.
11: Za wszelką cenę stacyjnicy próbują utrzymać poziom poniżej psychologicznych granic.
10: Czyli benzyna pozostaje za 7,99, a diesel za 8,99. Tak wylicza dr Jakub Bogucki z portalu e-Petrol. To oczywiście koszmarnie wysokie poziomy, ale zarówno wydarzenia międzynarodowe, jak i kursy ropy oraz walut wskazywały na to, że te bariery zostaną przekroczone i zaczniemy kierować się w stronę 10 zł za litr. Na razie tak się nie stało. Ceny paliw z poprzedniego tygodnia zostały utrzymane, no ale w najbliższym czasie o takie utrzymanie może być ciężko.
11: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. Obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach faktem.
10: Ma to jednak nie być przebicie znaczące. Wiele oczywiście zależy m.in. od kursów walut, a na razie euro kosztuje sporo. 4,37 zł, dolar 3,84, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 5,08 zł.
9: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Marzyciel, marzyciel filmowy, tytułowy i muzyka Jana A.P. Kaczmarka. To jest RMF Classic, radio, które z pasją słucha muzyki tworzonej dla kina. Jak to w piątkowe wieczory i dziś będziemy nastrajać się przed kolejnym notowaniem jedynej takiej listy.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: W najbliższą niedzielę będzie już 559. notowanie. Po notowaniu ostatnim trzecie miejsce zajmuje Incepcja i Time Hansa Zimmera. Na drugim też Zimmer i temat z Dune 2, Time of Quiet Between the Storms. Wygrał to ostatnie notowanie Ennio Morricone tematem z Cinema Paradiso. Układ tej tabeli od Was cały czas zależy, na co głosować z nowości, z propozycji w top 20 i w poczekalni. Podpowiem Dariusz Stańczuk. Zapraszam do słuchania. Na początek muzyka z serialu o słynnej dynastii piwowarów. XIX-wieczny Dublin, tytułowi bohaterowie ważą swój ulubiony trunek i śmiało inwestują w marketing. Słynna księga rekordów Guinnessa to właśnie ich wynalazek. Serial Ród Guinnessów to tytułowy temat Iana Eshkery, House of Guinness. 40. miejsce zajmuje ten temat w poczekalni i na tę muzykę głosujecie na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

Klara Schumann-Wick i jej romans w wieczornym, piątkowym RMF Classic. To jest piątkowa rozgrzewka do kolejnego niedzielnego notowania naszej listy przebojów muzyki filmowej. Na tej naszej liście m.in. muzyka do pamiętnego filmu Olivera Stone'a, który uznał, że w jego filmie o słynnym Greku powinna brzmieć muzyka greckiego twórcy. I tak autorem muzyki do filmu Aleksander został Vangelis. Ciekawie połączył tu brzmienia symfoniczne, etniczne i elektroniczne. Monumentalnie brzmiące syntezatory zestawił z tradycyjną orkiestrą, dynamicznymi chórami i instrumentami z Bliskiego Wschodu, jak też z basenu Morza Śródziemnego. Duduk czy harfa grają tutaj bardzo ważne role. Muzyka ta, jak się okazało, świetnie oddała klimat antycznej Grecji, także egzotykę podbojów Aleksandra Wielkiego. Jeśli film Stone'a poniósł klęskę, muzyka Vangelisa zwyciężyła. Po ostatnim notowaniu miejsce 13 zajmuje temat Aleksandra, temat Vangelisa, Across the Mountains.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Po reklamie.

0: Mistrz włoskiego baroku Tommaso Albinoni i fragment szóstego koncertu obojowego. To jest piątkowe wieczorne RMF Classic, rozgrzewka przed kolejnym niedzielnym notowaniem naszej listy.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Ma na imię Adam, na co dzień jest księciem Eterni, ale kiedy trzeba, na słowa zaklęcia mocy przybywa i staje się herosem znanym jako He-Man. Tym razem stawi czoła okrutnemu Szkieletorowi, by ocalić swoją planetę i sekrety ukryte na zamku Grayskull. Taka sytuacja w filmie Władcy Wszechświata na dźwiękowej ścieżce rządzą z kolei tematy Daniela Pembertona, który zgodził się skomponować muzykę pod warunkiem, że będzie ona nawiązywać do dokonań grupy Queen, a także grupy ABBA. Do Pembertona dołączył gitarzysta Queen Brian May, który na słynnej gitarze Red Special nagrał główny motyw pod tytułem Eternia. Wspomniany temat z Władców Wszechświata po ostatnim notowaniu zajmuje miejsce czwarte. Jeśli chcecie, by wskoczył na podium w najbliższą niedzielę, głosujcie. rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Po reklamie.
12: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Pamiętasz, z jakiego filmu jest ten przebój?

Henry Mancini, to pod jego dyktando tak właśnie przeciąga się tytułowa Różowa Pantera. My tymczasem piątkowo rozgrzewamy się przed kolejnym notowaniem naszej listy przebojów muzyki filmowej. Czas na temat z Odysei Christophera Nolana. Odyseja to trzeci film Nolana z muzyką Szweda Ludwika Göranssona.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16:00.
3: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvite Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
1: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Reklama.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Klasyka, która stawia cię na nogi.

0: podcast Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
1: Marzyli o karierze w przemyśle filmowym. W Hollywood zaczęli od pracy fizycznej, by po kilku latach prowadzić kino. Ale ich przeznaczeniem były hamburgery, dzięki którym nakręcono o nich film. Poznajmy historię braci Morrisa i Richarda McDonald. Ray Kroc jest sprzedawcą multimikserów do mieszania mlecznych koktajli lodowych, nazywanych szejkami. Sekretarka informuje go, że restauracja z San Bernardino zamówiła 6. Nikt dotychczas nie kupił takiej ilości dla jednej restauracji. Klienci zwykle zamawiają jedno, najwyżej dwa urządzenia, bo mikser może jednocześnie przygotować aż 5 koktajli. Kroc jest pewny, że zaszła pomyłka. Dzwoni, by to wyjaśnić i słyszy: lepiej niech będzie 8. Jest pogodny lipcowy dzień 1954 roku, gdy Ray Kroc parkuje samochód na parkingu przed niewielkim, okrągłym barem McDonald's w San Bernardino. Wielki napis na dachu reklamuje hamburgery po 15 centów. Widząc sporą kolejkę klientów stojących do okienka, ma obawy, że będzie musiał długo czekać. Jakaś kobieta wyjaśnia mu, że to potrwa ledwie chwilę. Faktycznie kolejka przesuwa się bardzo szybko. Ray zamawia hamburgera, frytki i napój, a po kilkunastu sekundach otrzymuje papierową torebkę. Jest zdezorientowany. Jeszcze nigdy nie otrzymał jedzenia tak szybko. Zaskoczenie ustępuje równie szybko kolejnemu, bo teraz nie wie, gdzie ma usiąść, by zjeść. I znów słyszy podpowiedź: gdziekolwiek, w samochodzie, w parku, na ławce albo zabrać ze sobą do domu. Tak w filmie The Founder pokazano pierwsze spotkanie Raya Kroca z restauracją braci McDonald. Ta historia ma jednak swój początek wiele lat wcześniej. W drugiej połowie XIX wieku Ameryka jest ziemią obiecaną. Za ocean ciągną miliony biednych Europejczyków. Wśród nich również Irlandczycy Patrick McDonald i Margaret Curran. Oboje nie będą pamiętać podróży, bo ledwie się urodzili. Los sprawia, że poznają się kilkanaście lat później w Exeter w stanie New Hampshire i w listopadzie 1899 roku biorą ślub. Wkrótce przenoszą się do Manchesteru, gdzie Patrick, który zaczął pracować już jako nastolatek, zostaje majstrem w fabryce butów. Rok później rodzi im się córka Margaret, później Morris, nazywany przez rodzinę Mac, Florence, Richard, nazywany Dickiem, a w 1911 roku córka Mary. Patrick jest przekonany, że zgodnie z tradycją synowie zostaną robotnikami w fabryce obuwia. Ale wiek XX to wiek kina. Chłopcy marzą, by pisać scenariusze i reżyserować filmy. Pierwszy na zachodnie wybrzeże wyrusza Mac, później dołącza do niego Dick. Udaje im się zaczepić w Hollywood. Na początek w Columbia Pictures jako pracownicy techniczni. Przenoszą i budują scenografię, zajmują się oświetleniem. Zarabiają po $25 tygodniowo. Da się z tego żyć, ale w 1929 roku krach na nowojorskiej giełdzie odbija się echem również w Hollywood. Pracę tracą tysiące ludzi. Bracia mimo wszystko się nie poddają. Za $100 miesięcznie wynajmują kino Mission Theater w Glendora, 20 mil od Los Angeles. Niewielkie jak na amerykańskie standardy, liczące ledwie 750 miejsc. Zmieniają nazwę na Beacon Theater, bo ma być to latarnia do ich sukcesu i walczą o swoje miejsce w przemyśle filmowym. Wkrótce jednak muszą obniżyć cenę biletów z 30 do 20 centów, a mimo to frekwencja spada. Konieczne są też inwestycje, bo na ekrany zaczynają wchodzić filmy dźwiękowe. Wpływy z trudem wystarczają na opędzenie bieżących kosztów, a często brakuje na zapłacenie dzierżawy. Szukając rozwiązania, zauważają, że w kinie większe pieniądze można zarobić w bufecie. Napoje i przekąski ratują ich przed bankructwem. Po 7 latach Morris i Richard mają dość. Mimo wprowadzonego przez Franklina Delano Roosevelta programu Nowego Ładu, skutki wielkiego kryzysu są wciąż ogromne. Ludzie nie mają pieniędzy na kino, ale z jednego nigdy nie rezygnują. Muszą jeść. McDonaldowie w 1937 roku porzucają kino, by otworzyć kiosk o nazwie Wigwam. Po 25 centów kupują 20 tuzinów odpadowych pomarańczy, które nie nadają się do sprzedaży, ale nadają się na sok. Okazuje się, że na tym można zarobić i wkrótce otwierają kolejny. Przy okazji ujawnia się ich wyjątkowy zmysł do marketingu. Kiosk przy głównej drodze w Monrovia to gigantyczna pomarańcza. Ludzie zatrzymują się przy niej, by zrobić sobie zdjęcie. Richard będzie po latach żartować, że gdyby każdy przy okazji kupił sok, od razu zostaliby milionerami. Sok pomarańczowy to jeden z dwóch produktów oferowanych w kolejnym punkcie. Otwierają ośmiokątny kiosk o nazwie Airdrome obok lotniska w Monrovi przy Huntington Drive przy trasie 66. Drugim są hot dogi, z czasem pojawiają się też hamburgery. Miejsce jest doskonałe, bo na lotnisku organizowane są pokazy lotnicze, prowadzone są kursy pilotażu i często kręci się tu filmy. Klientów przyciąga niska cena, a obroty rekompensują niską marżę. W tym czasie Patrick McDonald zostaje zwolniony z fabryki. Nie z powodu kryzysu, z powodu wieku. Jest za stary, by pracować. Nie ma emerytury, nie ma z czego żyć. Dla jego synów to ważna lekcja. Obiecują sobie, że zrobią wszystko, by przed ukończeniem 50 lat zdobyć niezależność finansową. Mówiąc wprost, chcą zostać milionerami. Na razie po 2 latach mają oszczędności pozwalające, by otworzyć prawdziwą restaurację. Pamiętają jednak o tym, czego nauczyli się dotychczas. Ważne jest miejsce. Jest nim skrzyżowanie 14 oraz północnego odcinka E Street w San Bernardino, nieopodal drogi stanowej Route 66. Jest rok 1940 i Ameryka jest już zmotoryzowana. Działają kina samochodowe i restauracje drive-in. Nie ma w nich sali ani stolików. Klienci podjeżdżają na parking, gdzie podchodzą do nich kelnerki, nazywane car hops. Jedzenie przynoszą wprost do samochodu. Restauracja nosi nazwę McDonald's Barbecue, a parking może pomieścić 125 aut. W karcie jest 25 dań. Długo pieczona wołowina, wieprzowina, żeberka i kanapki z mięsem. Grillowane na wiórach hikory sprowadzanych z Arkansas. Są też hot dogi i hamburgery. Do tego napoje, oczywiście sok pomarańczowy i mleko, które cieszy się ogromnym powodzeniem. Lokal jest finansowym sukcesem. Roczne obroty sięgają 200 tysięcy dolarów. To pozwala na kupno domu w San Bernardino. Po zakończeniu II wojny światowej miasto się rozrasta, a oni mimo rosnącej konkurencji mają dobre dochody. Coś jednak zaczyna się zmieniać. Klienci oczekują już nie tylko dobrego jedzenia, chcą także dobrego serwisu. Ludzie stawali się niecierpliwi i zaczęliśmy dostawać skargi, że obsługa jest zbyt wolna. Tak powie w 1993 roku Richard w wywiadzie dla

0: urządzenia, aż powstaje doskonała linia montażowa, jak w fabryce. To nie tylko usprawnia pracę i skraca czas, pozwala też obniżyć koszty. Konkurencja sprzedaje hamburgery po 30 centów, oni mogą zaoferować to samo za 15. Pracują do 3 w nocy i mają gotowy plan kuchni. Niestety w nocy przychodzi rzadko spotykana intensywna ulewa i wszystko trzeba zacząć od nowa. Ale teraz idzie już prędko. Jest jeszcze jedna zmiana. Klienci mogą zamówić tylko jedną wersję hamburgera. Bułka, mięso, musztarda, ketchup, posiekana cebulka, 2 plasterki ogórka. Richard powie po latach w wywiadzie: jeśli zaczynasz oferować wybór, jesteś skończony. Szybkość znika. A szybkość jest dla nich najważniejsza. Obsługa, którą nazwali Speedy Service System, od zamówienia do wydania posiłku zajmuje zaledwie 20 sekund. Staje się to sloganem reklamowym. Zamiast obsługiwać Cię w 20 minut, obsłużymy Cię w 20 sekund. Otwarcie nowej restauracji McDonald's w pierwszej chwili zapowiada się na katastrofę. Klienci jak zawsze podjeżdżają na parking i czekają na kelnerki. Te owszem są. Zostały zwolnione, więc przychodzą patrzeć, jak lokal bez obsługi upadnie. Ale Morris i Richard nie mają zamiaru bankrutować. Sami podchodzą do klientów i tłumaczą im, co mają zrobić. Ludzie początkowo nie są zadowoleni, ale zaskakuje ich błyskawiczna obsługa. A do tego 15 centów za burgera działa jak magnes. Po kilku miesiącach restauracja działa doskonale. Mimo dużego ruchu w kuchni pracuje zaledwie 6 osób, a na nocnej zmianie tylko 2. Bracia jednak wciąż szukają, co da się usprawnić. Chipsy zastępują frytkami. Z menu znika również ciasto, a w jego miejsce pojawiają się szejki mleczne. Ale i tu znajdują coś do poprawienia. W multimikserze należy wymieszać napój w metalowym kubku, przelać go do papierowego, a metalowy opłukać. Przy pomocy lokalnego mechanika skracają wrzeciono tak, by mieszać napój od razu w papierowym kubku. Rzecz jasna, chodzi o czas, a czas to pieniądz. Wybór w restauracji McDonald's jest niewielki, a jednak przed lokalem bez przerwy stoi kolejka. Wystarczy chwila, by zamówić i odejść z torebką jedzenia. System obsługi przyciąga nie tylko klientów. Na parkingu stoi czasem kilka osób, które obserwują i robią notatki. To podpowiada kolejny pomysł. Poza hamburgerami mogą sprzedawać również pomysł na restaurację. Do tego brakuje im jeszcze jednej, zdaje się, najważniejszej rzeczy – rozpoznawalności marki. W tym celu zatrudniają architekta Stanleya Menstona. Ma zaprojektować budynek restauracji, wykorzystując element wymyślony przez Richarda – złote łuki tworzące literę M. Nie są jednak częścią szyldu, ale budynku. Początkowo pomysł wydaje się trudny, bo łuki mają niemal 8 metrów wysokości. Menston wkomponowuje je w bryłę tak, by tworzyły boczne ściany. A jak potoczy się historia braci McDonald, dowiemy się już za chwilę.
1: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.

0: jest Enigma w RMF Classic.
1: W lipcu 1952 roku branżowy magazyn American Restaurant publikuje artykuł Milion hamburgerów i 160 ton frytek rocznie. Liczby robią wrażenie. Tak samo jak 20 sekund na obsługę jednego klienta. McDonaldowie oferują udostępnienie swojego systemu innym restauratorom. Pierwsza restauracja franszyzowa McDonald's powstaje w Phoenix w Arizonie. Inwestorzy z branży naftowej płacą braciom $1000 za licencję. W ciągu 2 lat kolejne 7 lokali z wielkimi złotymi, ściśle mówiąc żółtymi łukami, zaczynają działać w Kalifornii. A wraz z ich otwarciem trzeba zamówić wyposażenie kuchni. Między innymi multimiksery do przygotowywania szejków, które kosztują $150 za sztukę. Typowe restauracje mają jeden, te duże 2. Restauracje McDonald's sprzedają nawet 20 tysięcy szejków miesięcznie i potrzebują aż 8. Właśnie to duże zamówienie zwraca uwagę Raymonda Kroka z firmy Prince Castle, który multimiksery sprzedaje od kilku lat. Krok pochodzi z rodziny imigrantów z Czech. Jego ojciec dorobił się fortuny na nieruchomościach, ale wszystko stracił po krachu. Ray już jako nastolatek był komiwojażerem. Dorabiał grając na pianinie w lokalach rozrywkowych i miał krótki epizod w handlu nieruchomościami. Po wojnie został handlowcem w firmie sprzedającej kubki papierowe do napojów. Tak trafił na producenta lodów Earla Prince'a, który skonstruował multimikser. Krok zdobył wyłączność na jego sprzedaż, ale teraz ma kłopoty, bo klienci wolą kupować tańsze urządzenia konkurencyjnej firmy Hamilton Beach. Jednak od jakiegoś czasu odbiera telefony i słyszy: chcemy to, co mają bracia McDonald. W lipcu 1954 roku Krok jedzie do San Bernardino, by sprawdzić, kim są McDonaldowie i dlaczego wszyscy chcą mieć to, co oni. Parkując samochód, widzi ogromną kolejkę do restauracji. Zaczyna wypytywać klientów, dlaczego wybierają lokal, do którego trzeba czekać w kolejce. Słyszy, że jest tanio, czysto, a do tego bardzo szybko i sprawnie. Krok rozmawia z Dickiem i Makiem. Ogląda lokal i dostrzega w tym szansę dla siebie. Bracia mają już sieć 10 restauracji. Jeśli otworzą 100, on sprzeda 800 multimikserów. Jeśli otworzą ich 1000, jest tylko jeden problem. McDonaldowie prowadzą restaurację i nie mają czasu zajmować się franszyzą. To wymaga rozmów z nowymi partnerami, już teraz odbierają 300 telefonów miesięcznie od zainteresowanych, podpisywania umów, a później nadzorowania, by lokale postępowały zgodnie z Speedy Service System. Krok natychmiast dostrzega coś więcej niż możliwość sprzedaży multimikserów. Proponuje, że zajmie się wszystkim w zamian za prowizję. Oferta wydaje się uczciwa, więc McDonaldowie przyjmują go do spółki. Warunki są bardzo proste. Franszyzobiorcy mają płacić 1,9% od obrotu, z czego 0,5% trafi do McDonaldów, a reszta do Kroka. Krok wie, że potrzebuje wzorcowego lokalu, najlepiej w prestiżowym miejscu. Wysyła list do Walta Disneya, który akurat buduje park rozrywki. Zna go z I wojny światowej, gdy służył w korpusie kierowców Czerwonego Krzyża. Otrzymuje odpowiedź od Walta, który pisze, że przekazuje propozycję do dyrektora do spraw rozwoju. Ale ten nigdy się do niego nie odezwie. Pierwsza wzorcowa restauracja Raya Kroka zostaje otwarta w kwietniu 1955 roku w Des Plaines w Illinois. Tego dnia utarg wynosi $366. W pierwszym roku Des Plaines osiąga $158 000 obrotu. Liczby robią wrażenie, ale przede wszystkim Krok może demonstrować nowym klientom zainteresowanym franszyzą system wynaleziony przez McDonald'ów. Teraz sieć zaczyna się rozrastać, jednak są problemy. Franszyzobiorcy mają mnóstwo własnych pomysłów i wbrew umowie zaczynają wprowadzać dodatkowe dania, a obsługa nie spełnia wymagań, co negatywnie wpływa na wizerunek marki. Jest problem z kontrolą, czego zresztą McDonaldowie się spodziewali. Dlatego chcieli budować sieć lokalnych restauracji w Kalifornii, co najwyżej w przyległych Stanach. Ale Krok od początku widział w tym biznes ogólnokrajowy. Nie przewidział tylko, że jego prowizja nie wystarczy na utrzymanie administracji. Poza tym bracia McDonald niechętnie patrzą na tak wielką ekspansję. Szukając sposobu zdyscyplinowania franszyzobiorców i dalszego finansowania, Krok trafia na Harego Zonneborna, a on podpowiada mu proste rozwiązanie. To sieć ma wyszukiwać nowe lokalizacje, kupować lub dzierżawić ziemię i podnajmować ją drożej. Jeśli franszyzobiorca nie będzie realizować umowy, straci lokal. Rozwiązanie okazuje się doskonałe. Pod koniec 1957 roku sieć miała 31 restauracji. Rok później ma ich 228 i obroty 38 milionów dolarów. Wbrew pozorom, relacje braci McDonald i Kroka są coraz gorsze. Zgodnie z umową, Ray nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w standardzie bez ich wiedzy i zgody. W końcu pyta wprost, za ile sprzedadzą mu sieć i prawa do nazwy. Bo zdaje sobie sprawę, że ludzie nie będą chcieli jeść hamburgerów w sieci Krok. McDonaldowie po namyśle mówią, że chcą dostać na rękę po $1 000 000, co doliczając podatki daje 2 700 000 dolarów. Mniej więcej dzisiejsze 30 milionów. Krok nie ma takich pieniędzy. Na razie jego prowizja daje mu mniej niż 100 tysięcy rocznie. Zonneborn znajduje jednak inwestorów, od których mogą pożyczyć, ale pożyczka jest ryzykowna i dlatego kosztuje łącznie 14 milionów. Mimo to Krok stawia wszystko na jedną kartę i wypłaca McDonaldom żądaną kwotę. Podczas transakcji dochodzi jednak do, zdawałoby się, drobnego nieporozumienia. Bracia zgadzają się oddać całą sieć z wyjątkiem pierwszej restauracji. Tę chcą przekazać za darmo swoim najstarszym pracownikom. To wywołuje wściekłość Kroka, ale musi przystać na warunki. Nie zamierza jednak się poddać. Zaraz po podpisaniu umowy żąda, by nazwa McDonald's zniknęła z restauracji w San Bernardino. A wkrótce potem w pobliżu otwiera nową restaurację pod szyldem McDonald's. Pierwsza restauracja w San Bernardino zmienia nazwę na Big M. 6 lat później zostanie zamknięta, a Krok będzie mówić, że wykończył McDonaldów. Rzeczywistość jest jednak inna. Bracia po otrzymaniu pieniędzy wycofują się z interesu. Pieniądze pozwalają im przejść na emeryturę. Nie czują się oszukani. Każdemu dziennikarzowi mówią, że dostali tyle, ile zażądali. Mają do Kroka pretensje tylko o to, że przedstawia się jako założyciel sieci McDonald's. W 1991 roku Richard Dick McDonald powie w wywiadzie dla The Wall Street Journal: do chwili, kiedy sprzedaliśmy firmę, nie było żadnej mowy o tym, że Krok jest założycielem. Gdybyśmy wtedy coś takiego usłyszeli, wróciłby do sprzedawania mikserów, do milkshake'ów. Morris umiera w Kalifornii w 1971 roku w wieku 69 lat. Richard wciąż mówi, że nie miał zamiaru zarządzać wielką korporacją. Stworzył restaurację i system, a potem odsprzedał to za dobre pieniądze. Z czasem zaczyna jednak protestować, bowiem korporacja pomija rolę jego i brata w stworzeniu sieci. Wedle oficjalnej wersji historia firmy zaczyna się od otwarcia restauracji w Des Plaines. Zmienia się to dopiero z chwilą śmierci Raya Kroka. Krok od lat miał problemy z alkoholem. W 1961 roku, gdy zaczynał budować korporację, rozwiódł się z pierwszą żoną. Kolejne małżeństwo przetrwało 5 lat. W 1969 roku poznał Joanne Smith, ale ledwie po 2 latach doszło do separacji. Para ostatecznie pogodziła się, a Joanne Krok zajęła się pracą charytatywną. Założyła m.in. fundację do walki z alkoholizmem pod nazwą KORK, czyli nazwiskiem czytanym na wspak. Ray w 1980 roku doznał udaru, po którym poddał się leczeniu. Oficjalnie musiał przyjmować leki, których nie wolno łączyć z alkoholem. Leczył się jednak w ośrodku odwykowym w Orange w Kalifornii. Zmarł w styczniu 1984 roku. Po jego śmierci zmienia się oficjalna wersja historii McDonald's. Krok nadal jest w niej przedstawiany jako założyciel korporacji. Jednak założycielami i twórcami restauracji McDonald's są bracia Morris i Richard. Tym samym odzyskują należne im miejsce w historii firmy. Już 30 listopada 1984 roku, w niespełna rok po śmierci Kroka, prezes McDonald's Edward Renzi zaprasza Richarda do Grand Hyatt Hotel w Nowym Jorku na jubileusz firmy, która ma już 8 tysięcy restauracji w 34 krajach. Ponieważ sam zaczął karierę od stanowiska kucharza w restauracji w Ohio, to zresztą jedna z ważnych zasad firmy, aby zostać menadżerem, trzeba zacząć pracę od najniższego stanowiska, Ed osobiście staje przy grillu, by jako pierwszemu kucharzowi sieci uroczyście wręczyć Richardowi symbolicznego 50-miliardowego hamburgera. Nie jest to jednak zwykły hamburger, od którego rozpoczęła się historia w San Bernardino. Ed Renzi podwija rękawy i przygotowuje ćwierć funciaka z serem, znanego nam w Europie jako Hamburger Royal. W przedstawieniu uczestniczy telewizja oraz reporterzy prasy i agencji informacyjnych. Przy okazji Washington Post przeprowadza wywiad z Richardem, nazywając go ojcem fast foodu. Pierwsza restauracja McDonald's pojawia się w Disneylandzie na Florydzie 8 stycznia 1998 roku. Niemal 40 lat po tym, jak Ray Kroc wysłał ofertę do Walta Disneya. Staje się to na kilka miesięcy przed śmiercią Richarda McDonalda. Historia Raya Kroka jako bezwzględnego biznesmena stała się inspiracją dla Marka Knopflera. W 2004 roku napisał piosenkę Boom Like That, opisującą znajomość Kroka z braćmi McDonald i założenie sieci. Pewnego dnia w radiu usłyszał ją producent filmowy Don Huntfield. W 2016 roku na ekrany kin wszedł film The Founder. Choć wersja filmowa odbiega nieco od rzeczywistości, trzeba zauważyć, że spełniła marzenie braci Maca i Dicka McDonald. Biznes restauracyjny sprawił, że nie tylko napisali scenariusz historii, ale stali się też jej głównymi bohaterami. A ja na koniec dodam od siebie, że pierwszego hamburgera z Maca zjadłem w 1990 roku w Moskwie na placu Puszkina, a w 1993 roku przez kilka miesięcy pracowałem w restauracji McDonald's w Niemczech. Oczywiście zacząłem od grilla.
0: Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
2: Ogłoszenie RMF Classic.
3: Puszkina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
4: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
5: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
3: Lista przebojów muzyki filmowej.
6: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
3: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
6: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
5: Tytus Hołdys.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem.

na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Dziewczynka stała z otwartą buzią i patrzyła na nich nie wierząc, a oni we trzech śpiewali: mogłaś moją być kryzysową narzeczoną.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
7: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Jedna melodia, która przywołuje cały film.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że pcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.